0: kwele kwandela januwe
1: ingangole ma
0: kwele ba o ngabe kwalo manda
1: inga.